0: Już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje Radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nóżka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.

Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Jan Wichrowski, Twoje radio, Hamilton, niedziela, będzie pewnie troszkę chłodniej, ale...

inspirowała mnie do dzisiejszej audycji nasza kochana Jola Ostrowska, która mi przesłała dwie piosenki. Które to piosenki, powiem na końcu. Natomiast zainspirowała mnie do tego, żeby podzielić się z Państwem piosenkami Magdy Umer. Magda Umer, no cóż, ja ją pamiętam z bardzo dziwnej sceny, z mojej właściwie wczesnej młodości, kiedy jechałem z moją bratową, przyszłą bratową, bo to wtedy była dziewczyna mojego starszego brata, z Anią jechaliśmy do Żywca, do właściwie Beskid Żywiecki, tak można było powiedzieć, Skrzyczne i te okolice, no, a po prostu na 3 tygodnie wędrówkę po górach. I jechaliśmy z dworca centralnego. Centralny w tamtych czasach to nie był ten centralny, który wybudował, jak Państwo pamiętacie, 40-latek, ale to były dwie drewniane budy na dwóch końcach peronu dwutorowego w samym centrum Warszawy. I z tych bud się schodziło drewnianymi schodami na peron. Te schody były bardzo wysokie, bo zejście było dosyć długie. I pasażerowie, ponieważ na peronach nie było ławek, trzeba było czekać na pociąg, to siadali na tych schodach. I wtedy właśnie staliśmy z moją bratową na peronie, patrzymy, a na schodach siedzi Magda Umer właśnie z Andrzejem Nardellim. Wtedy była fama, że to jest para, że są oni zakochani, co nie jest zgodne z prawdą, bo Nardelli był homoseksualistą, więc trudno byłoby mówić o wzajemnej miłości. Natomiast oni razem śpiewali piosenki i mieli wykonać na festiwalu piosenki w Opolu piosenkę o pachnącym groszku. W końcu tę piosenkę wykonała sama Magda Umer. Jest zapamiętana ta piosenka dlatego, że śpiewała to ze łzami w oczach, bo Nardelli utonął, zginął tragicznie, utonął w Narwi na kilka dni przed festiwalem. Posłuchajmy tej piosenki.

0: Groch.
1: Przyznam, że nie potrafię słuchać tej piosenki bez uczucia wzruszenia. Po pierwsze dlatego, że przypomina mi moją młodość. Po drugie przypomina mi ten obrazek z dworca centralnego, tę blondynkę szczupłą w długiej sukni bananowej, wtedy były takie modne, i obok niej Nardelliego siedzących na schodach. I to było coś takiego, oni byli tacy młodzi, tacy ładni po prostu. Magda Umer skończyła polonistykę, a zajęła się śpiewaniem, reżyserią, była też dziennikarzem, produkowała później spektakle telewizyjne, muzyczne, ale przede wszystkim śpiewała piosenki. Zalicza się ją do nurtu śpiewanej poezji, piosenki poetyckiej, ale ja myślę, że to jest coś więcej, bo wielu jest wykonawców, którzy śpiewają poezję, ale sposób wykonania Magdy Umer jest troszkę inny. Jest, ja nie wiem jak to powiedzieć, jest ciepły, jest uczuciowy, jest taki, że czuje się człowiek przytulony, że ta delikatność, która płynie z jej śpiewania, jakoś nas otacza i powoduje, że czujemy się ogrzani. Jest w tych piosenkach i tkliwość, i mądrość, i czułość, która nam wszystkim jest bardzo potrzebna, choć może nie zawsze się do tego nawet przed sobą przyznajemy. Dlatego proponuję Państwu posłuchanie kilku, może kilkunastu piosenek Magdy Umer, ale przerwę to, może nie, może zacznę najpierw od Krzysztofa Zanussiego i jego wspomnienia o znanej aktorce, a później już posłuchamy Magdy Umer.
2: To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi. Halina Mikołajska. Jako widz pamiętam Halinę Mikołajską, chyba pierwszy raz ją widziałem, albo pierwszy raz zapamiętałem mocno, w przedziwnej sztuce Kruczkowskiego. Mówię przedziwnej, bo to był właściwie rozpisany na głos jakiś taki artykuł polityczny o małżeństwie Rosenbergów skazanych za to, że tajemnice jądrowe przekazali jako Amerykanie Rosjanom, Sowietom, i dzięki temu Związek Sowiecki dogonił Amerykę, budując broń jądrową. Oni byli w tym sensie ideowcami, byli komunistami, no ale oboje zostali straceni na krześle elektrycznym po długotrwałych różnych protestach, które podnosiły siły lewicowe, uważając, że był to czyn dla ludzkości pożyteczny, bo stworzył równowagę sił, dzięki której nie zaczęła się trzecia wojna światowa. Nie mnie sądzić, bo wydaje mi się, że to jest bardzo trudne do osądzenia, postępek. Natomiast w Teatrze Polskim powstała sztuka taka właściwie na kilka głosów i tam grał Rosenberga Julian Brzykowski, a rewelacyjna Halina grała jego żonę, także fizyka, naukowca. Halina wtedy przyjechała, nie wiem jak dawno wcześniej, z Krakowa, była takim importem w Warszawie i nagle okazała się aktorką pierwszej klasy, a do tego miała uderzającą, no nie manierę, tylko wadę wymowy. Ona mówiła tak, że już w szkole aktorskiej mówiono, że nie wyjdzie nigdy na scenę, że z taką wymową nie można grać na scenie. Okazuje się, że można. Ona grała bardzo pięknie i to było bardzo charakterystyczne, dziwne mówienie. Mnie to zupełnie oczywiście nie przeszkadzało i zaproponowałem pani Halinie rolę w Życiu rodzinnym. Rolę bardzo nie w jej właściwie charakterze, bo miała grać gorzką taką, zdegradowaną właściwie inteligentkę, bo ona pracuje troszkę jako służąca w domu męża swojej siostry. Siostra gdzieś wyjechała w świat, a ona pełni takie wszystkie pomocnicze funkcje i jest tym bardzo rozgoryczona. Halina bardzo chętnie przyjęła tę rolę. Mieliśmy parę takich rozmów, musiała sobie zmienić wygląd z taką peruczką, która właśnie odebrała jej, te jej wspaniałe rysy zostały troszkę ukryte, bo ona mogła grywać przepiękne amantki. A tutaj grała taką zaniedbaną, biedną siostrę. No i pamiętam też pierwszy dzień zdjęciowy, myśmy się wszyscy troszkę jej bali, no bo ona była jej gwiazdą i jednocześnie była taka bardzo sama, niepewna siebie, to się też udziela. Po czym, kiedy ja jej pokazałem mniej więcej, jakie jest zbudowane to pierwsze ujęcie, w których ona ma zagrać, ona jakby powtórzyła moje instrukcje, używając samych wulgaryzmów, co było no, u mnie na planie w ogóle niespotykane i nikt nie mówił w ten sposób. Ja się nie zakłopotałem, no ale cała ekipa patrzyła na mnie, czy ja na to zareaguję. No i ja tak dyskretnie powiedziałem, że może byśmy używali takiego języka no, bardziej literackiego. Ona powiedziała, proszę bardzo, zgodziła się na to. Po czym już po ujęciu powiedziała, że bardzo dziękuję za tą uwagę, bo ona pozwoliła jej się poczuć bardzo młodo, bo poczuła się uczennicą skarconą w szkole za złe zachowanie. A jak już po latach, żeśmy o tym rozmawiali, to powiedziała, tyś sobie nie zdawał sprawy, jak bardzo ja się boję, jak bardzo ja jestem spięta. I to była oczywiście ucieczka, te wulgaryzmy. To był sposób, żeby się jakoś zachować. Mnie rzeczywiście zabrakło wyobraźni, bo nie wyobrażałem sobie, żeby tak wielka aktorka u prawie debiutującego reżysera, autora drugiego filmu, że ona się czuje tak bardzo wystawiona jakby na widok publiczny i że ją to tak peszy. Ale taka była Halina, była bardzo wrażliwa, bardzo delikatna i potem jak grała u mnie, to już pisałem dla niej rolę świadomie w bilansie kwartalnym, a wcześniej zagrała w Barwach Ochronnych, gdzie zagrała właśnie coś, co robiła w życiu, czyli recytowała wiersze Baczyńskiego i wiersz naszej noblistki, wtedy jeszcze nie noblistki, właściwie jeszcze mało znanej poetki. I to było przedmiotem potem wielkich kłopotów, dlatego że Halina wstąpiła do KOR-u, Komitetu Obrony Robotników, i władze chciały, żebym ja koniecznie usunął ten epizod z filmu, ale udało się tego obronić, zresztą obronić w takim zakłamanym argumentem, że to mówiłem panu wicepremierowi, który tę sprawę rozstrzygał, że jeśli tę rolę się wytnie, to Wolna Europa nagłośni to tak, że to będzie dla nich, dla was, mówiłem, jeszcze gorzej. I to była prawda i tak było, że oni w końcu to ustąpili. Ale te pertraktacje były bardzo przykre. A wcześniej, w bilansie kwartalnym, mieliśmy z kolei też Halinę jako osobę no taką z kompleksami, która jest poddana takiemu procesowi, który teraz nazywamy mobbingiem, czyli takim prześladowaniom w pracy, która się boi, która w końcu nawet zdradza tę osobę, która jej pomogła, którą gra Komorowska. Ale sama współpraca z Haliną była wielką satysfakcją, to była naprawdę wielka dama. I potem, kiedy zaczęły się te represje i ona przeżyła no to, że jej podcięto linkę hamulcową w samochodzie, co groziło właściwie śmiertelnym wypadkiem. A poza tym była ofiarą historii, którą no, koniec końców Kieślowski opowiedział w swoim filmie, ale przeniósł ją do sfery słowa. Powiedział, że nie podejmuje się tego zainscenizować. Kiedy ona była, pani Mikołajska, była działaczką KOR-u, przyszła do niej delegacja robotników z kwiatami, z podziękowaniem. Po czym okazało się, że byli to przebrani, prawdopodobnie milicjanci albo jacyś zomowcy, i w pewnym momencie zaczęli demolować mieszkanie i rozgrywać ten taki kontrast, że najpierw oni przyszli niby z wdzięcznością podziękować, a potem nagle ktoś stłukł jeden wazon, ktoś stłukł drugi, ktoś rozsypał książki i zaczęli się zachowywać z takim właśnie, z taką chamską agresją wobec tej kruchej i bardzo delikatnej kobiety. No było to niezwykle dla niej ciężkie i wiem, jak bardzo to przeżywała. Pozostaliśmy w kontakcie właściwie do jej końca życia i zawsze miałem wrażenie, że to jest taka bohaterka mimo woli. Ona akurat była powołana na bohaterkę liryczną, a tutaj przyszło jej stawać w takiej heroicznej konkurencji. No i stanęła w niej bohatersko i dzięki temu została w pamięci jako taka osoba wielkiej klasy.
1: Bardzo lubię te wspomnienia Krzysztofa Zamoyskiego, mam nadzieję, że Państwo też. Ale ja wracam do wspomnień o Magdzie Umer, a raczej do jej piosenek, do jej muzyki. Nie bała się śpiewać też cudzych piosenek, już wykonanych, a znanych, ale lubiła to na swój sposób, właśnie ten ciepły, serdeczny, taki przytulający. Więc proszę Państwa, zostało nam 40 minut przytulania Magdy Umer. Więc proponuję, usiądźmy spokojnie w fotelu, albo jeszcze lepiej, weźmy sobie kawę, przygotujmy, usiądźmy spokojnie w fotelu i zagłębmy się w tę piękną muzykę.

kominie. Uciekł na drogę, pokochał wierzbę i nagle gdzieś się rozpłynął, a strach na wróble leży samotny w polu. Myszko rzuciła

siedmiu mórz. Na kraniec siedmiu złóż przypłynął raz kapitan, z księżycem się przywitał i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda,

pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz puściej w kredensie, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda.

z tysiąca szarych biur. Zmęczony wyszedł chór, odstawił w kąt liczydła, wykąpał się w powidłach i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie da.

Jest czwarta nad ranem, już kończy się grudzień. List pisze do ciebie, czy dobrze się czujesz? W New Yorku jest zimno, poza tym w porządku. Muzyka na Clinton Street gra na okrągło. Podobno budujesz swój własny dom w głębi pustyni. Od życia nie chcesz już nic, lecz musiałaś zachować wspomnienia.

Gdy tu byłaś ostatnio, wyglądałaś znów starzej. Podniszczyłaś swój słynny niebieski prochowiec. Do każdego pociągu wychodziłaś na dworzec, aż wsiadłaś w ostatni i uciekłaś jak złodziej. Dałaś memu mężczyźnie swego życia ledwie strzem. Nie jest już moim mężem, no ale twoim mężem.

zachwycił cię też. Cóż mam ci powiedzieć, o siostro okrutna? Nie wiem, pisać czy nie. Brakuje mi ciebie, przebaczam od siebie. To dobrze, choć stało się źle. A może byś tak wpadła tu?

miejscu tej chwili, która z odejścia składa aż tylu. Chyba tylko tę furtkę uchylić i przez furtkę tę odejść z tą chwilą tak, tak. Wraz z jesienną chwilą tą odejść, zasnuć siebie mgłą.

0: No cóż, do jesieni nam jeszcze troszkę zostało, ale warto się zadumać. Bardzo intymne są te piosenki Magdy Umer i intymne jest jej wykonanie. Tak jakby śpiewała nam gdzieś wieczorem do ucha, gdy siedziała przytulona i rozmawialiśmy o swoich intymnych sprawach. Ja jeszcze powiedziałem, że zainspirowała mnie do tej audycji Jola Ostrowska. Joleczko, bardzo Ci dziękuję. Jola przysłała mi dwie piosenki Magdy Umer, w wykonaniu Magdy Umer, w duetach. Pierwszą z Januszem Gajosem, a drugą z Wojciechem Waglewskim. I to na koniec chciałbym Państwu wysłuchanie tych piosenek zaproponować. Dziękuję, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego na wieczór i na cały tydzień. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
2: Nie zagram już. Nie zagram już. Żadnej z ról.
1: Ale proszę pani, to jest główna rola.
2: Żadnej z ról.
1: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.
2: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
1: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
2: Nawet o ból.
1: Albo dwa krótsze takie miniserial. Może nawet reklamy.

0: mam bardzo dobry tytuł roboczy: Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
0: Ja mam sztucę.

0: z nich to ja.
1: Ja rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak?
0: Parole, parole, parole.
1: Proszę pani, ja mam naprawdę parole, szerokie parole, plany wobec pani. Filmowe.
0: Parole, parole,
1: filmowe
0: parole,
1: plany. Pani to słyszy?
0: Parole, parole, parole. Oh. Parole, parole, naprawdę parole.
1: A, parole, parole. Ile to można powtarzać? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
0: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
1: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
0: Żadnej z ról.
1: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
0: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
1: Proszę pani, miłość. Miłość.
0: Nawet to ból.
1: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani rozumie. Halo?
0: Nie a propos, a...
1: Też nie?
0: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
1: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia? Halo?
0: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
1: Jest różnica między tortem a sadem.
0: Dam

0: żadna z nich to ja.
1: Wie pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
0: Parole, parole, parole.
1: Parole.
0: Parole, parole, parole.
1: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: Rozumiem. Rozumiem. Ja nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi? Co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: Pora by się rozstać, szepnąć par. Musisz temu sprostać, muszę ja. Przysięgam ci, coś zrobiłbym, gdybym tylko mógł. Pora by się rozstać, szepnąć par. Musisz temu sprostać, muszę ja.